ɛno nti no mɛtoa so nka sɛ wei deɛ momfakyɛ me wei deɛ mesuban dada na ɛwɔ mi ɛna ma metumi kɔyɛ daabi yibia no hɔ a ɛbɛtumi ama wɔkɔyɛ bɔne na sɛ wɔbɛyɛ bɔne bio ɛsiane sɛ sesei no ɔde bɔne akyɛw no wayi bɔne no nso ɛne afɔbuo no afiri hɔ ɔse na sɛ obi ɛyɛ bɔne anyɛ sɛ sɛ wokɔyɛ bɔne a na ɔka sɛ sin deɛ bɔne deɛ obi a bɛtumi ayɛ bɔne deɛ nnipa bi atumi nya bɔ dabi dabi nyɛ sɛ ebi a mekɔyɛ bɔne a na ɔka sɛ ɔnka ne saa sɛ obi akɔyɛ bɔne o ɔse na sɛ ebi a wanhyɛ da ebi a wanyɛ hwee yie ebi a wani anna hɔ ebi a wanwɛn ebi a wantwɛhwɛ no ɛba no wobu w'ani gu so na wanhwɛ na bi a wokɔtɔm na akɔyɛ bɔne no a na sɛ obi ɛyɛ bɔne a yɛwɔ tigyinafoɔ bi agya no nkyɛn ɔne ɔtere ne yesu kristo ɛwɛ kyɛm mmienu na ɔno ɛne yɛ bɔne ho mpata na ɛnyɛ yɛn deɛ ho ɛnko na mmom wiase nyinaa ɛdeɛ ɛho ebi yesu mogya no tumi wom na ɛsombo sɛ ɛne bɔnefakyɛ bɔnefafire ɛbrɛ ɛne mpata ɛma obi biara a ɔbɛda ne ho afiri bɔne ho na wasakyera na wɔde ne ho ato na wagye mogya oguan no mogya no adie ɛwɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa redemption and purging by his grace ɔgyeɛ ne ahoteɛ ɛfiri n'adom ɛnomu yɛhwɛ hebrefoɔ nwoma ɛsuro a ɛyɛ nkron kyɛmu dumienu hebrefoɔ nwoma ɛtire nkron kyɛmu dumienu nanso ɛnyɛ mmirekyie ne yɛnantwie ma mogya na ɔnoa ne mogya so ɛna ɔnam ɛkɔɔ konkron mu prɛko nya a daa ɔgyeɛ okonya daa ɔgyeɛ ɛma yɛn ɔgyeɛ no ɔnam kavira sɛnua so ɛna nsa kan na ɛnɛ nso ahoɔden wɔm ɛsiane sɛ ɛyɛ daa ɔgyeɛ na ɛyɛ awatoatoa sɛ di kan no ɛtumi ansɛe oguama no mogya no tumi a ne wɔ mu na ɔsomafoɔ a ɔtwa toɔ ɛyɛ asomafoɔ dumienu no deɛ ɔtwa toɔ wuiɛ no ɛno ɛntwa saa tumi ɛne ahoɔden ɛne mpata dwumadi a na wɔ guama no mogya no mu ɛwɔ hɔ afebɔɔ ɛfiri saa berɛ no ɛbi saa berɛ yi ɛtwa mu mfie bebree ɛwɔ hɔ ɛyɛ daa ɔgyeɛ a wɔnyegye ama yɛ wɔagye ama nnipa ɛbɛsi saa berɛ yi obi biara bɛtumi aba na ne nsa ɛbɛka ahoteɛ ɛne ɔgyeɛ no yɛnhwɛ kyɛmu a yɛdunan ɔse mprɛnhe a ɛna kristo a ɔnam daa honhom so ɛde ne ho bɔɔ afɔdeɛ a ɛho nni dɛm ɛma onyankopɔn no mogya rente mu ahonim ho ɛmfiri nnwumafunu ho mu ɛnkɔsom nyankopɔn a ɔte aseɛ no sɛ wahoteɛ wahonim hɔ agu fi a sɛ wahonim ɛbu fa wotumi som nyankopɔn ɔ sɛ wobɛyɛ biribia de wo sɛyɛ sɛ wosom nyankopɔn ne mu ahonim no sɛ ahonim no afɔbuo wɔ mu ahonim no wagu ho fi a deɛ wo nsɛyɛ biara ɛnyɛ nyamesom anaasɛ wosom nyankopɔn na wo nan bɛtumi ayɛ adwuma akɔka asɛmpa no akyerɛ afoforɔ na mmom sɛ wahonim no ɛho agu fi ɛyɛ amumuyɛ bɔne honamu bɔne nyinaa gu ho fi ɛyɛ honamu nnwuma ɛne ne nneyɛ nyinaa gu ho fi a sɛ wahonim agu fi a